0: Juan, desde San Juan, in San Juan, in San Juan, invitan, invitan, invitan, invitan, invitan, invitan, invitan, invitan, invitan, tan, tan, tan,
1: egan, egan, egan, egan, egan, suprema, egan, suprema, egan, suprema, egan, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema, suprema,